0: FM. Peace FM.
1: Yewo Ogruman Koma, ena yewo Adapigen. Yewo Odikro, ena yewo Odianinkai. Odio Odi, Setonyomono, na yewitei.

Chenkwana no on brim ni. Odenkan kwa me yebua, wajile dwa. Ojijem, ojijem, ojijem.